Bompae na eti onyankopɔ asɛm fo yɛhyira wo bebree sɛ ne nso de aba onan asesie mɛti w'asɛm bompae de me maame ne me papa nom ne adɔfo a ɔmu tie nyinaa hyɛ wo nsa sɛ awurade wo se tie deɛ ɛbɛte yɛnte ase yɛhunu nso yɛbɛhu na yɛnhunu mu mempae ne sɛ bra wo nsɛm wobɛi mahonhom kronkron kyerɛkyerɛfoɔ no ɔmmie yɛnte aseɛ ne ne yɛnya nte aseɛ ne yɛnhunu mu yie sɛne ɛbɛyɛ nhyira woasiesie w'asɛm no ɛbɛyɛ yɛn dea yɛde wase so ati wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio awosiesie yɛadeɛ ho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de w'ano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas na de aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho worɔ saa nneɛma no nyinaa to gu na woadware kamakamakama na wasiesie ho na wafa bag na wokɔ adwuma obia wotu kwan osiesie ne ho kwani a wokɔ afuom osiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ mo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwam da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ne hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfi sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛ mu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ awurade yesu kristo de ma nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwaa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so deda no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so enti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nnoɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ sɛ wote sɛ awiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wɔ nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie wo ho ma owuo wonsiesie wo ho ma atemu wosiesie wo ho ansiesie wo ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie ne ho sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yɛ anka awurade yesu kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na onim nea na ɔɔka ɛti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highwayfoɔ de signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmo hunehune a yɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nanso ɔmo nyina na wone articulator kɔhyia na waka mmea wo fee ɛyɛ saa ɛmoa ɛnti kɔkɔbɔ ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunehune a yɛn nyame mfa nhunehune a yɛn ɛyɛ adeɛ a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie ɔsɛ ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a wɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristoni a wɔsɛ wohwɛ yie papapapapapapa na sɛ wonyɛ kristoni nso ɛwɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔse yɛnhwɛ yie na potwaa ɛne nsaborɔ ɛne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so deda no ammɛto mo mpofirem sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nnipa ɛwɔ wiase nyinaa obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ biara sɛ sika ho daeɛ ne nkɔmmɔ nyinaa yɛ sika ho nkɔ